0: serca mojej duszy, ci schowa sa pod wankusze, w tom jedinom mieste w bicie, tam sa nam darí w naszej intimite.
1: Rádio Zlínského kraje, Rádio Kroměříž.